0: Парки Бананас, Иллинойс, Отель Идаус.
1: Hola, Bravo Zulu, buenas tardes. Autorizado RTP, pista 23. Para 1022, notifique Estel.
0: Vuelvo en Estel, el Charlie 2.